spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: Nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas. Chwil jest w nas.

0: Тым часам у Беластоку распачаўся 6-ты фестываль «Дыплямат» імя професара Стэфана Мэлера, прысвечаны тэме бяспекі ў часы неспакою. Падчас адкрыцця адзін з арганізатараў, падляскі ваявода Яцык Бжазоўскі, адзначыў, што сёлета ў праграме асобнае месца займаюць пытанні Беларусі і сітуацыі на ўсходняй мяжы еўразвязу.
1: Дыпламацыя – то размова, бяспечэнства – то ведза, мудра і адпаведзальна палітыка – то зразуменне свята. Właśnie dziś, w tym bardzo skomplikowanym świecie, potrzeba mądrych rozmów, dużego namysłu nad tym, jak ten świat wygląda, ale jakim go chcielibyśmy widzieć w przyszłości. Dlatego cieszę się, że możemy dzisiaj po raz 10 inaugurować ten festiwal, tak ważny dla chyba wszystkich mieszkańców, nie tylko naszego miasta, regionu, całej wspólnoty akademickiej, ale nie tylko moja alma mater, ale przede wszystkim mój Wydział Stosunków Międzynarodowych. Wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca niż Wydział Stosunków Międzynarodowych, żeby prowadzić debatę na temat współczesnej polityki międzynarodowej, na temat zagrożeń współczesnego świata, ale tego, w jakich kierunkach powinniśmy podążać, żeby ten świat naprawiać. Więc bardzo się cieszę, jestem bardzo wzruszony i cieszę się, że dzisiaj to wielkie wydarzenie inaugurujemy, a przecież czeka nas 5 intensywnych dni z wydarzeniami, spotkaniami. Przypominam, wszystkie poza inauguracją i wręczeniem nagrody są otwarte, bezpłatne, więc zapraszam wszystkich mieszkańców.
2: Pan wojewoda, ci będzie podczas дипломатичної конференції, дипломатичного фестивалю, так наше займатися питання Білорусі, України, про яку вже йдуть розмови про будуче сябровство у Європейському Зв'язі.
1: Zawsze tematy wschodnie są miejscem dyskusji i debaty na Uniwersytecie w Białymstoku. Mówił już o tym wiele lat temu jako pracownik Instytutu Historii profesor Stefan Meller, który jest patronem tego wydarzenia. Nie ma bezpiecznej Europy w myśl doktryny Giedroycia bez Ukrainy, Litwy i Białorusi. O tym jest konferencja giedroyciowska organizowana przez Wydział Stosunków Międzynarodowych, ale o tym też będziemy mówić w tym roku podczas tego festiwalu.
3: Mamy fragment archiwalnej wypowiedzi profesora Stefana Mellera nagranej na Uniwersytecie w Białymstoku w 1998 roku.
4: Kształt Europy, jaki wszyscy razem, wszyscy Europejczycy chcemy jej nadać, musi być takim kształtem, który respektuje potrzeby mniejszych narodów, ich tożsamość. Następuje bardzo wyraźnie w Europie i u nas też. Odwrócenie perspektywy. Pogranicze nie jest tą częścią terytorium po jednej i po drugiej stronie, które dzieli, które jest uwarunkowane w sztywny sposób granicą administracyjną, państwową, ale coraz częściej pogranicza stają się miejscami już nie konfrontacji, ale właśnie budowy niekiedy takiego stanu świadomości, który wykracza nawet poza to, co jest стереотипом в дню дзісейшым яшчэ.
5: Інаўгурацыйну лекцыю на дыпламатычным фестывалі на тэму польская замежная палітыка ў часы неспакою прачытаў дзяржаўны сакратар у Міністэрстве замежных справ Польшчы Марцін Басацкі. Асобную ўвагу ён звярнуў на выклікі з боку Беларусі і Украіны.
6: Подлясе і суседнія Сувальшчызна знаходзяцца дзіс в цэнтру ўвагі стратэгаў і геостратэгаў на цэлым свеце. Прасмыкам Сувальскім, то дзіс адзін з найбардзей крытычных пунктаў na mapie Starego Kontynentu. Nieodległa stąd wschodnia granica z Białorusią też jest obiektem zainteresowania jako potencjalny nie tylko punkt migracji, ale punkt zapalny bardzo wielu decydentów, polityków, dziennikarzy, badaczy, naukowców z Europy Zachodniej. W ubiegłym tygodniu byłem w Madrycie i w wywiadzie dla dziennika, największego hiszpańskiego dziennika El País byłem właśnie pytany o naszą wschodnią granicę, stąd odległą ledwie kilkadziesiąt kilometrów. Chociaż najczęściej uważany za punkt odniesienia pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej jest rok 22, to tak naprawdę atak Rosji zaczął się w lutym, w marcu 2014 roku. Dziś, mimo upływu czasu i przelanej krwi, końca tego konfliktu nie widać. Kiedy historia rzuca nam kolejne wyzwania, czas na nie tylko refleksję, ale i działanie. W bieżącym roku na tak zwaną twardą obronność przeznaczymy ponad 200 miliardów złotych, prawie 5% PKB. To proporcjonalnie najwyższy wydatek wśród krajów NATO.
5: Сярод удзельнікаў і выступоўцаў дыпламатычнага фестывалю прафесар факультэта міжнародных адносін Універсітэту Беластоку Даніэль Бацькоўскі.
7: Падлясе ёсць зараз месцам, которое стало się на свой способ historycznym zakładnikiem tego, co się dzieje. Bo myśmy nie przewidywali ani tego, że nagle ktoś nam wybuduje mury, ani że odetniemy się na zawsze od Białorusi, ani tego, że wyjazd do Grodna będzie wyprawą większą niż gdzieś do Puszczy Amazońskiej, ani tego, że po prostu staniemy się miejscem jakichś operacji hybrydowych. Więc dla Podlasia jest to szok, bo ta granica, której nigdy nie było, ona rzeczywiście stała się jak mur berliński. Więc naszym wyzwaniem dzisiaj jest, aby niezależnie od tego muru spróbować, nie powiedziałbym, że podkopy, bo te teraz były zamykane, no ale spróbować jednak zachować gdzieś te takie kontakty poza wielką polityką i interesami, no bo każdy mur kiedyś upada. I oby ten też z czasem stał się tylko symbolem problemów, a nie stałym elementem naszego tutaj świata, bo Podlasie z tymi murami nie przetrwa.
2: Chutka odbójca summit NATO u Turcji, czy możemy nie związać się jak-nibądź wyniki samej tej dyplomatycznej konferencji w Białostoku, ogólną sytuację?
7: Musimy zbudować strategię dla całego tego, całej tej wschodniej granicy NATO, czyli my musimy budować strategię wspólnie z państwami bałtyckimi, z Finlandią, z Norwegią i to się ciągnie aż do Rumunii. Jesteśmy ważni, bo strategia ta musi uwzględniać tą specyfikę Polski, specyfikę także tego bezpieczeństwa, tego, że my musimy odstraszać po to, żeby zachować pokój, że tak naprawdę dzisiaj jesteśmy też takim zwornikiem i dla Ukrainy, i dla państw bałtyckich. To bardzo trudne zadanie dla Polski, a jeszcze bardziej dla tutaj Podlasia, no bo to wszystko tu się skupia. Więc jeżeli bym patrzył na te takie zmiany, które mogą nastąpić w NATO, to moim zdaniem przede wszystkim powrót do sytuacji, w której ten jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, nie będzie oznaczało od razu wysłania wojsk, bo to niemożliwe, ale bycie tym potężnym zapleczem, tak jak Europa stała się w pewnym momencie dla Ukrainy.
0: Сам професор Даніэль Бацькоўскі прачытае лекцыю «Прагназаванне пагрозы ў міжнародных адносінах» 18 чэрвня о 10 гадзіне у другім агульнаадукацыйным ліцэі ў Беластоку на вуліцы Нарэўскай 11. Падчас выступу ён засяродзіцца на сучасных метадах аналізу міжнародных рызыкаў і выклікаў ў умовах глабальнай нестабільнасці. Агулам гэты фестываль дыпламатыі імя Мэлера працягнецца да 19 чэрвня і аб'яднае шэраг сустрэч, дискусію, лекцію, присвячених міжнародній безпеці, дипломатії, енергетичним викликам і сучасним геополітичним процесам.
8: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: У беларускай пушчы працягваецца спрэчка вакол мадэрнізацыі дарогі, якая закадаваная як ДВУ-687 на ўчастку Юшкаў-Груд з Вадзецкая. Частка жыхароў рэгіёну выступае за працяг рамонту, падкрэсліваючы важнасць гэтай трасы для бяспекі паўсядзённага жыцця. У сваю чаргу экалагічныя арганізацыі нагадваюць пра неабходнасць выканання прыродаахоўнага заканадаўства на тэрыторыі Натура-2000 і аб'екта сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Нядаўна была падрыхтавана петыцыя ў падтрымку працягу інвестыцый, якую плануецца накіраваць у Еўракамісію і камітэт сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Пад дакументам сабралі больш за 3800 подпісаў. Пра мэты гэтай ініцыятывы, значэнне дарогі для мясцовых жыхароў і магчымасці пошуку кампрамісу паміж аховай прыроды і развіццём інфраструктуры. У праграме «Госць рацыі» распавядае аўтар петыцыі «Ураджэнец Белавежжы», паўнамоцнік партыі «Права і справядлівасць» у Гайноўскім павеце Матэвуш Дам'ян Гутоўскі.
1: Госць рацыі.
2: Спадар Матэўш, добрый дзень.
3: Дзень добры, пані рэдактор.
2: Спадар Матэўш, а на якім этапе зараз знаходзіцца петыцыя ў падтрымку мадэрнізацыі дарогі ў Белавежскай пушчы?
3: Забраліśmy в цягу 3 тыдні 3832 подпісы. В тым тыдні тую петыцыю вышлемы да Камісіі Еўрапейскай і да Святовага камітэту ЮНЕСКО, а również да інфармацыі канцелярыі прэзідэнта, прэм'ера oraz Урзанду Маршалковскага. Бяруць пад увагу заангажаванне людзей, то та справа ёсць напраўда дуже поважна. Відаць, што локальныя спалучнасці са niesmaczone po prostu tą blokadą, tak? I budowa tej drogi powinna być jak najszybciej odblokowana.
2: А гулам, ці былі вы гатовы сабраць такую колькасць подпісаў пад петыцыі, і з якіх вёсак, населеных пунктаў былі сабраны ты подпісы?
3: Шчэра мовіўся, такой ілосці подпісаў ще не спадзявалым. Мысляем, што 1000 то будзе ўж добрая ілосць. Але ну то так як мовіем, то паказуе, як локальна спалучнасць ёсць перажона вашне тым блокадам. Місцовасці то перадусім Нарэвка, бо Нарэвкі то перадусім дотычы, але również Хайнувка, Białowieża, Narew, czyli sąsiednie miejscowości, tak? Zresztą samorządy poszczególne zaczęły również podejmować stanowisko wspierające odblokowanie tej drogi, tak? Takie stanowisko podjęła Rada Gminy Białowieża. Niebawem, bo pod koniec czerwca, takie stanowisko podejmie Rada Miasta Hajnówki, więc jakby widać, że sąsiednie samorządy zachowują się lojalnie po prostu i wspierają gminę Narewka.
2: Jaki główny pasyl był tej petycji? Co by chcieli donieść do międzynarodowych instancji, do miastowych uladów?
3: Znaczy, przede wszystkim chcemy osiągnąć odblokowanie drogi, tak? To dość oczywiste, no ale też chcemy pokazać, że jest kompletnym kuriozum i wariactwem tak naprawdę, że od lat bodajże 11 wiadomo było, jak przebudowa tej drogi będzie przebiegać. Można było zgłaszać swoje uwagi. I dopiero wtedy, kiedy ta przebudowa się tej drogi zaczęła, pracownia na rzecz wszystkich istot próbuje tą drogę blokować. No to jest kuriozalne. Kuriozalne jest robione po prostu specjalnie, no, a mówienie o tym, że ta droga jest, nie wiem, za szeroka, czy po co ścieżka rowerowa, ja przypominam, że to jest droga wojewódzka. Zgodnie z przepisami prawa, droga wojewódzka powinna mieć określone parametry. I właśnie w trakcie tej przebudowy do tych parametrów się tą drogę dostosowuje. Więc to nie jest jakiś wymysł, tylko no, skoro jest to droga wojewódzka, to niech wygląda jak wojewódzka. Zresztą jest to ostatnia droga, która powinna być dostosowana właśnie do odpowiednich parametrów, bo jest jeszcze droga Białobieża-Hajnówka, która również jest drogą wojewódzką, więcej jest drogą do granicy państwa, a też tych kryteriów nie spełnia, więc w najbliższym czasie powinno się zacząć również jej przebudowę i domyślam się, że będą takie same albo mocniejsze protesty.
2: Самі працы на гэтай дарозе ёсць спынены ці абмежаваны на сёння?
3: Працы са стрыманы на адцінку Юшковы Груд з Вадзецкі. Інвестор чака цały час на адпаведню дэцыю РДОСЮ, чылі рэгіональнай дырэкцыі охраны сіловіцка. Но то тва ўж дось длуго, бо праве месяц. А то, же так павім, справа, ктарэй ще павінно надаць найвышшы прыоритэт, і те дэцызі павінны быць выданы як найшыпчэй, так?
2: Што цікава, паводле допісаў у Фейсбуку і паведамленняў, жыхары рэгіёна чакаюць гэтай мадэрнізацыі дарогі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нават. Чаму рэалізацыя інвестыцый так зацягнулася?
3: Cóż, no ta inwestycja zaczęła się, tak powiem, wszelkie dokumenty na nią zaczęto robić jeszcze za poprzednich władz w Urzędzie Marszałkowskim, bo w 2016 roku. No wiadomo, że teren Puszczy Białowieskiej to teren szczególny, więc tam były potrzebne decyzje środowiskowe i tak dalej, to trochę potrwało. I powiem tak, no lepiej później niż wcale. Dobrze, że obecne władze Urzędu Marszałkowskiego kontynuują pracę poprzedników, tak? Bo to akurat drogi to nie jest temat polityczny, bo drogami jeżdżą wyborcy wszystkich partii, więc więc dobrze, że to jest kontynuowane, no i, że tak powiem, lepiej później niż wcale, no.
2: Przy tym już podleżeniem powinno zmienić się poza nakierowanie petycji do Europejskiej Komisji, Komitetu Świetnej Spadczyny UNESCO, do miastowych uladów.
3: Zasygnalizowanie problemu, tak? Znaczy, no nie może być tak. Aktywistyczne organizacje, złożone głównie z ludzi, którzy nie mieszkają nawet w tym powiecie, już nie mówię o województwie, blokują ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Więc chcemy po prostu zaalarmować, że tak dalej nie może być. No, ta droga nie tylko zapewnia dojazd do pracy, ale też ludzie chorują, tak? Sam wiem od wójta Narewki, że było parę odmów przyjazdu karetek nawet do Narewki, bo normalnie się jedzie 10 minut, a teraz przy tej przebudowie się jedzie godzinę, tak? Więc chcemy po prostu te instytucje zaalarmować, że nie ma zgody na taki ekologiczny terror.
2: Spadar Mateusz się znajomy z argumentami waszych oponentów, to ekologiczne organizacje. Co oni każą, żeby odkazali na te argumenty?
3: Znaczy, oni nie mają żadnych argumentów. No, argument jest jeden, że to jest Puszcza Białowieska. Znaczy, no okej, okay, znamy wartość Puszczy Białowieskiej, wszyscy się cieszymy, że jest taka słynna na całym świecie, ale nie można to zapominać o aspekcie ludzkim najzwyczajniej w świecie, więc no ja od wielu lat się interesuję tematem ochrony przyrody, od przeszło 20. To jest raczej na zasadzie nie, bo nie. Nie mają argumentów. No nie mają argumentów.
2: Agulom, zaraz może być jakiś kompromis zajęty pomiędzy ochownikami przyrody, miejscowymi władzami, życharami po modernizacji tej drogi?
3: Oczywiście, że może być, tylko że druga strona musi chcieć kompromisu, no a ta druga strona, czyli ta strona ekoaktywistów, tego kompromisu nie chce. Znaczy, żeby była jasność, to są osoby o skrajnych poglądach i jakby trudno z nimi dojść do kompromisu, ponieważ oni by chcieli wszystko blokować, więc ale sama ochrona przyrody z inwestycjami jest do pogodzenia, bo to się dzieje na całym świecie, tak? I można to pogodzić. Tylko trzeba dobrej woli drugiej strony. Tej woli nie ma.
2: Для некоторых з нас, былых жыхароў Беларусі, выглядае крыху сапраўды дзіўна, што экалагічная арганізацыя можа спыніць будаўніцтва цэлай дарогі і пры гэтым чакаецца на рашэнне мясцовых уладаў і рэгіянальнай дырэкцыі, і нават вось можна яшчэ петыцыю скласці. Гэта выглядае сапраўды непрывычна, але ўсё ж такі гэта так напэўна працуе дэмакратыя.
3: Я павім так. Я велокротне быў в Пушчы Белавецкай па стороне беларускай і выстарчы папачаць, як там, як па стороне беларускай то выглядае. Там сам нормальна drogi w tej Puszczy Białowieskiej. Nikt nie robi problemu z inwestycjami, więc no a tutaj no to, że się ludzie wzburzyli i się wypowiedzieli, no to bardzo dobrze, no od tego mamy demokrację, tak? Więc że tak powiem, to pokazuje skalę problemu, tak? Skoro w ciągu 3 tygodni udaje się zebrać tyle podpisów, więcej niż ma Narewka sama mieszkańców, także widać, że to po prostu ludzi wzburzyło, no.
2: W 2017 годзе у Беларусі быў такі выпадак, таксама ля Белавежскай пушчы, там знік 10-гадовы хлопчык Максім Мархалюк, і адна з версій было тое, што там акурат такі праходзіць дарога да Белавежскай пушчы, па якой любяць катацца чыноўнікі, і, мажліва, хлопчыка збіў хуткасны аўтамабіль, які парушыў хуткасны рэжым. Цела так і не знайшлі дагэтуль, і гэта была сапраўды адна з версій, хаця яна пасля была адкінута следствам. Тым не менш, калі нават правесці дарогу праз Белавежскую пушчу тут у Польшчы, наколькі верагодна, што будзе ўсё ж такі кіроўцы буду трымацца хуткаснага рэжыму?
3: No nie będzie, bo przecież dopóki droga nie była remontowana, to i tak tamtędy jeździły samochody, tiry i tak dalej, więc jakby tu się nic nie zmieni, no nie dajmy się zwariować, tak? Nie dajmy się naprawdę zwariować.
2: Таким чином, петиція написана, підписи зібрані, ось хутко вже є накерування відповідні органи. Хто ж якась постійна якого накерування?
3: Я очікую, що будова тієї дороги зостане відблокована. Не бачу іншої можливості, щоб не зостала. І мам надію, що так то ще закінчить, але інших можливостей не передбачу, щиро мовляв.
2: Цікава сама позиція регіональної дирекції охорони навколишнього осяроддя, яка так само удзельнічає в цьому кейсі, говорить, що не тільки про повне спинення інвестицій, а тільки про необхідність додаткових процедур. Чи маєте ви контакт з дирекцією по цьому питанню? Що ж буде далі?
3: Trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, ponieważ no niby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chciałaby tą drogę odblokować, no ale, że tak powiem, poznajemy po czynach, a nie po mówieniu. Na razie nie ma odpowiednich decyzji, więc trudno mi jest określić ich postawę tutaj, w szczególności, że kierownictwo RDOŚ-u to są osoby związane z organizacjami właśnie tymi ekologicznymi, tak?
2: І все ж таки, ці можуть бути у будущині сапраўды зроблені такі організовані публічні слухання по гэтым питанню, де зберуться усі баки, і інвестор, і дирекція, і екологи, і місцеві жыхары, як ви бачите?
3: Znaczy, ale to już nie ma o czym dyskutować. Znaczy, powiem tak, od 11 lat są dokumenty na tą drogę, przeszły one wszelkie procedury i nie ma tu o czym dyskutować. Znaczy, tutaj po prostu ta droga ma powstać, a nie ma co już o niej rozmawiać. I tyle. Znaczy, jeżeli organizacje ekologiczne chciały jakieś swoje uwagi zgłaszać co do wykonania tej drogi, to mogły. To mogły parę lat temu. Teraz blokowanie tej drogi jest zwykłą złośliwością wobec mieszkańców, jest narażaniem ich bezpieczeństwa.
2: Jaki charakter ma takie blokowanie, na kolki długo ono już ciągnie się?
3: Znaczy, obecnie nie toczą się prace na odcinku Juszkowy Gród Zwodzieckie. Nie toczą się przez to, że pracownia na rzecz wszystkich istot zaczęła tą budowę oprocesowywać. I że tak powiem, inwestor się przestraszył i wstrzymał te prace, tak? Czekając na odpowiednie zgody RDOŚ-u.
2: I na przykład, co by chcieli z panem Mateusz za tym osobom, jakie lecą na tę sprawę, wyłącznie z pozycji ekologii, ochrony przyrody?
3: Chciałbym powiedzieć, że ja też jestem zwolennikiem ochrony przyrody i przyrodę należy chronić razem z ludźmi, a nie wbrew nim. Ponieważ jeżeli się przyrody chroni wbrew ludziom, to się wypacza samą ideę ochrony przyrody.
2: Dziękuję wielkie z panem Mateusz za rozmowę.
3: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: Гость рации.
0: Нагадаю, спадарства, што з госцем рацы Матэушам Дам'янам Гутоўскім размаўляла Вольга Сямашка. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і першыя на сёння навіны спорту.

0: Ekscelencjo, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Ja oczywiście dziękowałem już przy pożegnaniu 2 lata temu, kiedy odchodziłem od LOS-u, ale dzisiaj to też dla mnie szczególny dzień. 30 lat to jest dużo w życiu człowieka, a w moim życiu to prawie cała część życia zawodowego. Cieszę się, że spędziłem tutaj z Wami wszystkimi ten czas. I tak jak moja żona mówiła, jest to czwarte moje dziecko. I cieszę się, że ta organizacja trafiła też na taki dobry grunt i w tej chwili nasza działalność, którą to rozpoczęliśmy 30 lat temu, jest kontynuowana i bardzo się cieszę, że nowy dyrektor godnie stawia te kroki pierwsze i zastępuje na to miejsce. Dziękuję bardzo.
1: Chciałbym podziękować za Wasz codzienny trud, za Wasze oddanie drugiej osobie, za to, co widzieliśmy na mnie straż, że oddajecie cząstkę swojego życia dla drugiej osoby. I to jest niezmiernie ważne dzisiaj, bo często o tym zapominamy. Dziękuję też, że pomagacie mi w każdej chwili, nawet kiedy nie proszę o tą pomoc, to co jakiś czas dostaję tysiąc wiadomość, czy ten może pomóc czymś, czyli nie umiem tego zrobić, no ale dobrze. Dziękuję Wam za to, proszę o więcej.
2: Dzisiaj jest to piękne święto, w którym jest okazja podziękować za każdy dzień z tych 30 lat, który został poświęcony dla dobra drugiego człowieka. Za 30 lat cierpliwości, za 30 lat oddania, za 30 lat pełnej, prawdziwej miłości do człowieka, jego problemów, jego potrzeb. I tych potrzeb najmłodszych, i tych potrzeb ludzi w kryzysie, bezdomności, tych potrzeb osób starszych.
3: Ekscelencje, drodzy bracia i siostry. Mam zaszczyt wystąpić w imieniu Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Stary Metropolity Warszawskiego i całej Polski, który poczuje sobie za zaszczyt, że jedna z tych dwóch dłoni to Jego dłoń. Ale równocześnie dziękuję Panu Marku Masalskiemu, że swoją dłoń wyciągnął po to, żeby z tej dłoni mogło powstać serce. Ale przyjrzyjcie się dokładnie tym dłoniom. Bo ja czasami widzę dłoń Jego Ekscelencji Arcybiskupa Kukuła. Widzę dłoń księdza. A jeśli przyjrzycie się jeszcze bardziej, to jest przecież dłoń Pani Marty i Pani Katarzyny. A w którymś momencie zobaczymy, że to dłoń Eleosu, ale i dłoń Kalifasu. To dłoń każdego z nas. Bo ważne jest to, że zdają się zawsze dwie dłonie, które dadzą serce, które niosą serce. I to w tym jubileuszu jest najpiękniejsze, że są dłonie wyciągnięte jedna ku drugiej, a efektem jest serce ofiarowane drugiemu człowiekowi.
4: Учас мероприемства волонтерки Элеос отримали ордены Святой Марии Магдалены. Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіну. У выніку чарговай расійскай атакі на Украіну ёсць загінулыя і пацярпелыя. Выкладчыцу вакалу з-пад Менску судзілі па палітычнай справе. Ад пачатку году памежнікі Літовы прызямлілі 22 дроны з кантрабанднымі цыгарэтамі. Пра гэта да іншае знаемся ўжо меней чым праз 5 хвілінаў.
5: Беларуская радыёрацыя прапануе
6: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
5: Беларуская радыёрацыя прапануе «Вясна».

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,

Czasu nie tak szmat, zaraz ja tut, a ty tam. I usio nie taki pierwszy krok, niech to nie robić. Jaki dawno pora zrobić. Tylko czas na miejscu.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.